mbai ala me majleige da sesile joa dona me kei peritida ntel jenji kene jo deujege gdo bebe lai gu ngere me majleile dos ne gaji

0: painua tuje paina nujle godola tunua
1: hey hey hey hey hey hey
0: oh dala nujgu pasije walole kara nujle godo kurag tuje walole kara kurale godo bag tuje walole kara bale godo pyangu konje chila lole kara.